Przychodnych męczinach wiernujemy so raz klasijskie hudźbie. Mamy za was klarinetowe kwintety Jana Cyża a Lukasza Czorlicha. Komponist Jan Cyż je 2020 napisał tłobu Transizione. To ryka przekat. Gdyż so hudźba tak mienuje, woczakujesz, so runie to dożywisz. Tuż smy czepni, szak smy wod Jana Cyża też hudźbne przekwapenki zvučeni.

Po majbo lube przyposłuchaki, a lubi przyposłuchakio serbskiego rozwosa. Przyju wam z wutroby wesołe a żonowane świadki. Mody bryzy pysza nasze cyrkwie, przetoś świecimy dżęca świętego ducha a narodniny cyrkwie. A tak sti hesło dżęcniszije niedzielę napisane pola profety Zacharie. Niczo so nie stane przez wójsko a moc, ale przez mojego ducha, praj knies Cebaot. A tak czytam, wo przyjeczu świętego ducha z apostolskich skutków w drugim stawie. Jako bychu świadki przyszli, bychu szice romadze na jednym mistne. A nadobo sta so szumienie z niebes, kajś wod mocnego witra, a napelni cywy dom, w kotrymż siedzachu. A im so jazyki zjewichu, rozdzielene a kajś wod wojenia, a sydnechu so na kujżdeho z nich. A szice buchu poni światego ducha, a poczachu prydować w druich ryczach, kajś im duch da ryczeć. W Jeruzaleme pak bydlachu Żidża, kiś bichu Boha bojazni mużojo, zeuszich ludo pod niebiom. Adyż nitk szuminje nasta, zjędziechu so mnozy, a spodziwachu so, dokel słyszeše kujżdy, co wieo ryczi ryczachu. Woni pak so nastrożichu, dziwachu so a ryczachu. Lej, niesu tuči šice, kiś ryča z Galileje? Kak pak, so ich słyszimy kujżdy w swojej maczonej ryči? Všice pak so strożichu, a so spodziwachu, a ryčachu jeden druemu. Što ma to być? Druzy pak so im smiachu a prajichu, oni suso ze svutkim winom wopili. Tuž postane pyto, s tymi jednačomi, pozbyne svoj vus a ryčeše im. Vy Židža, lubi mužojo, a šice, kiš v Jeruzalemje bydliče. To buč vam zjevene, a zapšimče moje svoa ze svojimaj vušomaj. Přetož tuči nesu pieni, kajš so vam zda, však je hakle ceča hodži na dňa. Ale to je, štož je přes profeta Joela prajene. V posledních dňach so stane prajbu, zo vuliju ze svojeho ducha naušitko čivo. A vaši synojo a vaše džoki budu vysčič, a vaši mođenci zmeja vidženja, a vaši stari zmeja sone. Tež na svojich služoniku a svoje služonice vuliju v tutych dňach ze svojeho ducha, a oni budu vyščič.

Słyszeli sme nabožne wusywanie z farku Jadwigu Malinkowej ze Slepoho. Jutze w Sjadkunu Pundželu wusywamy tej ślica za so putnisku Božu mšu w Rožence originalne w radiu a przez livestream od rania dziewięćich. Wone celebrant budże radworski farar Benno Jakubasz. Preduje farar Michał Nauka z Nebelčíc. A slied Girlušu za kemše namakače potom w naszej app MDR Serbia a jutze rano na naszej Instagramowej stronie. Potom możecie mocnie sobu spiewać. A też impresje putnikowania do Rožanta zmijemy Pundželu poponiu pola nas v Sečii.

0: Žijeme s Božom.
1: Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a w okolnych są miješe minyny tydzień dwie narodninace. Monika Kunatowa z Hatu je pondzielu 7 a 80 narodniny svečiwa. A štvrtk miješe tež Madlena Nowakowa z Nowej Wieski svoje narodniny. Wiesne towarstwo w utrobne struji a gratuluje. A jeli chcete tež vy svojbnym přečelám abo čvonám vašeho towarstwa z Božo přeča přez serbský rozvoz svač, najlepiej wużywajcie za to formular na naszej internetnej stronie albo w app MDR Serbia.

0: V Lubinje sú za 2006 a 2006 uvovali leto Paula Gerharta. A také v druhých miestach statkovania vinujú tomu kialiža jeju ústajence, koncerte a namše. Cej Gerhard je bol a co ven veznamenio žinca za serbo, jo moja kolegina Stefanie Krautzovec uzgeniva.
1: Bet Paula Gerharta se tuchelu šuži pojeda. Slavne pisna evangelskich kjaližu jo 7 a 20. maja před 350 letami humne v Lubinje. Paul Gerhard a jego kjaliže su křesťanam teke zvenka jubileju ve ustach. Jego stein stein me duch zjaselim slyšeme pla jačunego spivanja. V lišu zaznejo namšach pejš učoba buš vjasala. Te kjaliže su obljubovane pla serbu. Teke, kaž ich auto neoselskiego pochada by. Sledne 7 let jo ve blotach bydlil a žilal. K tomu kloni lektorka Madena Norbakua vet kupki selska namša.
2: Von jo ve Lubinje bydlio, von ja tam farabo, a to jo teke ve sarskim sedlinskim rumie, a tekde ako von jo tam farabo, jo to teke šikno sarske bo.
1: Aby teke selbe mögali te štucki gehata spivaš, předlaže veni teke ve našich duchovných kjaližach dolnoselske a slipenske rece. Mjaze přestajajam su teke Matokosuk abo Mitopernak. Co zatem štucze? Ulicio Madina Novegua.
2: My znajome jego krasne kjaliže, ako on jo napisał a basniu, a my se začina, że od nich su teke do dolnosabskie rece przestajone, na przykład poješ učoba, buš jasowa, a teke druge spive. A my je dali sobie wegen lubujome a spivame w naszych dolnosabskich namšach, dokolaž te sú tak riedne a te sú znáte a majú také emocionálne obšimieše.
1: Paul Gerhard je rožone v Grifenhainichenje pla Wittenberga. Nán jo vek jacmaj, blote Paul jo ako mložin skúbil starýše. Joko kúblanie nejopetem šepilo. Gerhard je chrežil na Verchojsku šulu Sankt Augustin Mišče Grima. Vena šula jo tenca spela uznamne přigotovanje za univerzitu, o jo Gerhard dostal važne teologiske prigovanje. Talentirovane mlode muski jo se pin udal do Wittenberga na studium teologije, a jo se iščit lymše zanuril do luterskeje hudzbe. Uknul jo u teke, fromnoš a basnikojstvo zvezaš. Ujo nastala predna basnicka Gerharta. Ako chudy študajnc jo musel ako domacne cepta žilaš, za svoje přeživenje. Ve Wittenbergu jo vižel nuzu tych vielesych ubegajncu, kterýž su o schu namykali v casu čižašče letneje vejne. Wenn ihr dolja buval, to opuštjenje a znicenje svojego bliskego rodnego miesta a časnosť carneje mritve.
3: Kapelno rano krije, jogova Jezusa.
1: Kjališ, kak pelna kšvija rano, vysčo slyšali urysk v slepenskej varianče, se spiva našom casu šiche pietk. Ako spomniše na šepenje Jezusa Kristusa. Kak matrovane ľuže a glóe pelne kšvie a ránu ugledajú, jo Gerhard pšeušo deje vežel, pši sobú cléku. Kak te kjali, že žincajšne ľuže dojšpijú, gronim Madlina Novegua. Je nan, fara Herbert Nuak, gaja sambel duše pastel.
2: Ja te spive a kjali, že od Paula Gerharta znajom od žišectva, náš nan, fara Nuak, Gajo je cestče užival teke ve svojich námšach a teke při zakopovaniach. Tam jo jaden spio, ebo jan kjališ, och přiruc tvoje drogi. A ten jo tak oblubovane, až te lúže sú se to přeci zase žiceli.
1: Leto sa budú šake gužbe sebie zaberaš s Paulom Gerhardom. Žinca Vjaco má ARD napríklad dokumentáciu Lieder für die Hoffnung. Entdeckungsreise zu Paul Gerhard v programje. Co šmyžošo sebie teke ogledaš mediatice. Šake namše budu Gerhardoju k cestči teke Lubinje. Jadno naraženje ma faraka Katarina Kölerua.
4: Przeprosujemy was na selsko-niemsku nabieżninu do Lubina 7 a 12 maja zega na posiedmich jacor do cerkwie Paula Gerharta.
5: Muzeu Grot Lubin jo wysebna ustajenca k statkowaniu Gerharta Lubinie wiżesz. Kto się radwe naturie, myżo wandrowasz pe droze Paula Gerharta, tych 100 a 100 kilometrów wet Lubina do Balinia. Dalsze terminy kolo okolo Paula Gerharta namykają się na internetowym boku miejsca Lubina pod tytułem Geh aus, mein Herz.

Myśmy mieli dość dobre kontakty z sąsiadami Liszkowku, a naszej starszej, tej z tej byłej Przaszanej, na przykład gaszce su Kobuły, dejali żrebiś, a Penio Ben był taki specjalist za to. A no jo, mama, te su doma w tej wejnie su szrotowali całym czym sam. Te zenka, myśmy mieli taju dobrą maszynę za szrotowanie, tajo dość spiesznie szrotowała. Dwiec raz za tydzień myśmy mimo pen Żyży mieli wezyki z miechami, a pęcmy z tymi proznymi wezykami około jeli. Ten su žažali gromadu. Toga su byli jano nekak około 5 žaseš budku. A my sme mieli 4, 6 větše burja. A te druge su mieli vršavtien s 2 hektároma, s 3 hektárami a tak dalej.

0: teke witanie krajopsi šednem statkovanju važnejšu rolu, ako su se do tych miest myslili. Z witaniem se ludzie peznavaju w ich socjalnej roli, ako susedka abo sused. To meže ugroniš respekt, abo zatim slidujo teke vetgranicovanie. A z witaniem se vetverijo droga za šednu komunikaciju, abo za zvucone vaurenie a kvazlenie. Przy chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedstwie za większy part zwierzna. Intimności se w tom parze obijają. Westawają przy zdwerliwej dystancy. Krótka komunikacja spełnia pak przy tom ważny zamiar. Wena przy pomaga susedkam, a susedam przyś bliżej. Szulce koc Fritzo Zochoze je zwieścił, aż to, jak obchadają susedy miast sobu, je se kradu zmieniło.
1: Susedy te są szykne autami jeździe, a żyrami jeździe, aby nie ruku uzygnił, ale ten nie był żadnie ustać. Jadnym są pićku zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyżone susedzi z miejsca te ruku uzygnął, ale pedajnymi nie przyjdzie ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania, a ľabuje na swoich drogach. Nega su te ljuže vicemni casa se sednuć stare ljuže su seđeli vitperudnja na lauce, to niente vice ne daju. Te su se vezneli ten cas, a se sednuli ven na lauku, a su ulicovali vitšikno krenek, co se nastalo, a ven su vitke viželi, co žila ježdi.
0: Fritzo Wojto Zohoze jo to išći sam doživiu, kak su se susedy upomagali z viecej ako solu a jajami.
2: No jo pomagali suse při žili tike. Na Luce su byli umrge raz tike ljudi su přiči tam, a doći reda nisu mieli ja penze za pa suse da piše zli grabje abo vidle, a tak. A suse pomagali, a naš na njem liš jesno došt mašine kupil, a pensam tym drugim, tym Szumickaja, Maxu Peregronili, chciał tę luku przegibać, albo z tym rechenom szutną gromadu grabać. A tam su, se byli wili wiasela, aż sme se rozmili, aż sme se pomagali. A to je bylo za te malé virgin vážné. Ak jsem měli malé vršaft, a pen se dali štotno z ruku cíniš, a já jsem se mašinu přejil, a to nie odliku varnoval, ale jim pomagalo virgin.

nimske groni kužde češi, až jo jomu kontakt, k jogo susedam wielgin ważnym. Ale jož su susedy, tam nastanio teke case zwada. Cesto su zawiny za to banalne. Zogol domacne zwierjeta, oprostujuce rostliny, opak wetstajone auta. Usledki na przeszłaniu w Nimskiej pokazują, aż je była więcej jako połyca na przeszłanych już raz involwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, da niż susedom grakało.

To nie było tak źle. Myśmy mieli naukach, to jo z Latej Göli. Było takie dość dobre polo, a nęśmy byli ci buriki, a pen ma ten Jan Hu, ten zagon, a pen ten drugi. A nęto, som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w tej małej miaski, stajnie przed tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensamy, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bożam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen co my, no jo, to nie jo ven tak wygrzył, a pen jo beto chopił. Tu po miasku, pensmy myśleli przecie grabaż do szorce, a na końc niaść, a tak dalej. Also, wenn nie o ksiu, mnie niżi nieco zekrzadnąć.

W naszym mieście bytle ludzie zgromane ze wszystkich stron świata, bytle Serbe a Niemcy zakladne, a k tomu wegen wielich mianarodnych mamy ho za Uniwersytu, also kenś studiuje w Uniwersycie, w czego świata, ze wszystkich kontynentów może Jan Gronisz. A to jo wegen zajmne, nasze miasto jodre wielki dość, ale tak nie o takie ciele wielkie miasto, a tola jo ho, tak poszakamo te ludzie bytle skromane, a kasian to co, może se zmakasz z wszakimi ludźmi, a gledasz, kto jo mój sused, z kim ja som w susedstwie, a to jo wegen interesantne, gaż pen, na przykład my mamy takie nincase, ten wielki swiżin za witanie tych nusich bergario a bergako, gaż kep a sol. A na tom swiżinio se zmakają wiele ludzi, ja. A na przykład, jo, tam tek wegen wiele stojnicu zase jo, a tam bużo dobry program. A jo, ludzi mego se rozkraniasz, a se zesnasz, a jeden drugiego witasz, a to jo pento, gaż ludzi na to gledają. A runo pla tego swiżinio se pokażą, jak to serste jo ten zaklad, a teke nincy z tym minium tego swiżna klep a sol, teke jo aż się skromane, my ho już dawno, stare, dawno go cała, dziwismy, a bydlimy, ja.

Dokularsiołom w euroregionie, ale teke w wobuku pelsko-nimsko-serbskich posiegą mogu derje posuziować, kak to jo, miazy susedami. Gaż nie znajesz swojego suseda, pen przecej, gaż se neco złego stała, jo ten sused, ten winik, ale gaż jego derje upoznajesz, gaż se z nim zmakajesz, pen wiesz, aż wynio samsne człowiek gaż ty. Togo dla jo dobre susedztwo miazy Serbami, Polakami a Niemcami, hoł w regionie wielgin, wielgin ważne.

Ja, ga sam treba vile lužu pomecniku, žilo je oba 2000 pobedlaru je omev. Tom času žinca ma styrija peš tu, jo. Ale my ga janošmy mieli te pieniądze, ale żadne zawody, ako mogli nam bez jawności, bez iżec, zagrodza, albo w statnej praksy, albo szuli, dwie szulismy my mieli, politechnicku, wuszu szulu, jo, a zakładną szulu, nie w czlennym czasu, a paniści realną szulu, jo. A szuzi, jo, musiał odwać Paryżane, a żene rucnikare, a to są myśli, mnie w obydlarie. Szykle pomagasz, murjary, a twarce, a coś już się stwarzyło. Żyluga jobu była wielka wjazd, a wiele rucnikariu ją we choszybuzu ziewało, a ich pomoc je była notna, dokolaż na sobotach, a nie żelach, Josepen, instytucjach, albo takie, aśmy mogli tu drogo twarzyć z choszybuza aż na Leszańską granicę. Jo. A to są musiały takie też ludzie na sobotach, a nie żelach do południa pomagać. Jo, aż to ja się wszystko spełniłem.

Pytam tydzień, bo chociaż był już o trzeci raz ten witański zwierzyn Chleb a sol. Nasza muzyka tydzienia jest tomu przyjaprosiła z pasującymi spiwami we przyzieniu a domoj w rosieniu. Wzięca spiwa polski spiwar Łukasz Sienicki za nas, we jego spiwie domoj powiedzi o sym jasno drugim zejmie przed zwetą ja se o niegożim cu domoj mam dość tych krzywu latych drogów.